0: Jemu dževo wuwědomjenje, zo je serbština runohódna a wosebita rěč, wón warnuje před němskim mysleniom a porno tomu přenatym purizmom.
1: Rěč je špihel naroda. W rěči so čuče a myslenje naroda obrazuje. Nesmieme so živi ze spisomnej rěču od ludu zdalovač, a to by so stało, bychmy li ryzy wučenu literaturu płodzili. Nie, naopak, dobimy so dżena bole ze spisomnej rzeczu ludy bliżicza, szkodnu scenu, kotraż so sema tam jest wuczenymi a prostym ludom zbierać poczina, nidom ze spoczatka potorać. Nosia serbskiej kultury a literatury jest tajnie był a budzie cywy serbski naród, a nic jeno mała czrotka zdziewanych.
0: W swoich poslednich praskich studenckich letach dziewa na dramatyckich tworbach. Najznaczysza je na rodziszczu. Tola na prapremieru historyskie ry dobi jeszcze 17 let czekać. Jakub Barc pospyta so też na romanie, a napisa burski epos nawożenia w heksametrach, żeby falować co formy w serbskiej literaturze wudospołnił. Burzy szak pytnie, co je jemu basnienie najbliższe. K tomu list Ciszyńskiego na Adolfa Czerneho.
1: Tež starý Serbia so na mne honšachu, vo sebe, když piech v druhým letniku Lipy Serbskeje, vozjevil nastavok vose ze Serbu do Serbu. Tedy so šice, tež Michal Hornik, nic pak smolia, na mne valichu, povovachu vujku zromadžiznu a postajichu zo doby profesor Pfúl v ich mene přečivo mi brošuru vudač. Smolia mi viec přeradži, ja so nebojach. Skončne so smolari poradži starým Serbam dopokazač, so by z stajke brošuru rôzne rozčepenie a vojovanie vudyrivo. A tak so postaj, so brošura nima dalje čiščeč.

Lubi przypasłuchario. Gdyż do naszej cyrkwi w Krosčicach cudzi zwonymi rotami zastupia, stanie so, zo, bohužel, so zlohka zakopnu. Nenapadny muličky pro to zawinuje. Wočce wopytowaria z tej menujcy durje wotywrywši nydom do wyšiny wiedzenej. Wone wota, a jon wobdawaca svitłosć k sebi witaja. Zakopnenie, kotrež nie je odpoladane, wuskutkuje, zo dyrbi hosć so orientovač. Navedomie brač, što to do rumnosće je, kotraž so jemu wotywrije, a kak je wuhotowana. Gdyż von zakwielu cyrky za sobą opuści, je von spoczatne bylenie dawno zabył. Što już wastanie, je spokojność. Pokoj Boży, kotryż rozlenie so z pomocą uhotowania a barwnego koncepta Bożego domu na jednotliwca. Što już do cyrkwy przykadza, nie przyjdzie, jeno już, żeby swoją cipność spokoju, albo niedzysku winowatość spełnił. Ale wopyta tunle tvar vo sebe tohodla, zobe vedomie pozastanu, vodychnu a snač posilnenie do živenia názorniu. Zato je púč nasobral a čas zaplanoval, sebe přihotoval. So rozumí, zoma kuždy svoje očakovania. Ládajo na našu cirkej zas a zas o svišu, to je očakoval nesem. Tute slova dotal nide nesem s negativnym podzynkom buprajne svišal, naopak. Stajnje buchu s připoznačom buprajene. Z toho za sebe odvodžuju, gdyż sa nam rádži, naše rumnosť je tak uhotovač, za one ľudí nareča a samo k neplánovaným rozmyslovaniam přinošuja. Nemivo sa nam čím bole rádžič, v ľuďoch otevrenosť za posestvo zbudžič, kotrohož dla tute tvare obsedžime, za živenom pelnime a se vážime.

Jezusa słyšimy dženca prajić, za koho macie mnie wy. Z tutymi słowami on učomniko užada. Znimi też nas. On chce, zobychmy aktivnie so rozestajili z nim, z jeho posestwom. Učomnice wiedzą odmówić. Što bychmy odmówili my? Bychmy docela chcieli takie prašenie słyšeć. Chcemy se my obdzielić na pytaniu za odmówu wiedzą, że z odmówu nie je kunc všeho rozestajenia docpiety, ale że je odmówa z dobą nadawk za przychod. Mnozy se przeja, żeby to, što jest nas z Jezusom związuje, natwariace było. To je zawierno pozitivny cíl, ale nie dosahace. Cyrke nie może obstać, a docuwa nic do świata skutkować, gdyż co jenoś konsumiruje. Sztuś kutnie z Jezusom swoje żywienie riaduje, dyrbi so na jeho skutkowaniu obdzielić. Sam po jeho przykładzie żywy być. Astrid Lindgren, autorka wiacerych woprodzerianych dziecacych knihów, je jenu rekła, bych li ja była bo, to bych płakała przez ludzi. Tajkich ich nie jestem stworiła, niepoprzatych, luzych, wupych. Bych płakała ich strachu dla, ich samo zawinowanie samoty dla, a miesobnego wuklukowania dla, ich podwolności knieżacym dla, a ich slepego pytania dla, pytania za niekim, znano za mną. Zajmowe je, że je to runie wuczomnik Pieto, kiż ma najlepszą odmowu na Jezusowe praszenie. Runie wun, kiż nie stoi k swojemu słowu, kiż się horce je kryje, kotryż bez przemysłowania reaguje, a potom, gdyż poczyna dudnić, że je przeczela mistrza Jezusa zimnie zaużał, runie jeho ma Jezusa prawoho jeho skutk zastupować. Runie dokąd Jezus jeho znaje, wie on do czasa, że Pieto jeho przeradzi, ale też, że je on swirny. Tohodla może u niemu prajić, ty si Pieto, skała, a na tutu skału natwarił swoju cyrkę. Što z nas by kmany był, tak kajż Jezus po wszystkich tutych nazanieniach z osobu, kajż Pietrom z takim ważnym nadałkom buhotować. By nam do myśli przyszło, što jest Jezus złoprawdzi, sem se wieste, nichtu z nas nebeso dženca menedža uľke je firmy stav, byli jednou kaj špieto. Za koho mače mi vy, praša sa Jezus. V tutem prašeniu klinči doviera sobu, tež, když my našu vec nezdokonjame tak, kaj se to sami predstahime, za by dyrbevo byč. Jezus nima strach, za s našim zrišťaniom šo zahubime. Von Wutschi, so nam Doveri, hat schon nicht die Schmisswabnehme. Und ma nas, sa drohotnich, desch, desch nes me perfektni. Und Tvari, na naschus Romadnost. Nasche wassadne Tvare, nech wodwischt schuja, stoisch virime. Me mame Jesusa, sa toho, kisch kuischdoho z nas, pschibos me taiko, kai kisch je. Und nam Doveri, so nasche Jibene saradji. Jeho Duch, nech nas hüllni.

Słyszeli jeszcze katolskie nabożne wusowanie z farariom Mirczynom Delenkom z Kroszczyc. Nietko słyszycie jeszcze jedną stuczku od skupiny Janka Hanka, a potem sleduje gratulacje.

wesela je dospěval. Niektoré z Božo přejča ještě mám. Domovinská skupina Bačon Haslov vupšeje z Božo. Dňa 8. augusta osvědčí Lina Herbagova z Hodžija svoje 74. a zajšve štvrtk po takým 20. augusta Wolfgang Bisold z Haslova svoje 68. narodiny. Přejajímaj vele z Boža krutu strovotu a ještě riane lita krutu svojby a přečelu. Do nowej wioski też tam miachu narodinaria. Frank Trobec miesze czera narodiny, swoje 47. Wiosna zromadność z nowej wioski, a w okolnych so przyje narodinarie krutu strowotu a Boże żonowanie. A zaczerowszym po taki piatk świeczeszczaj Krystyna Abosci Kubasz we Wotrowie swoje złote kwasne jubilee. Wiele zboża, właściwie krutu strowotu, a dalsze riane z romane lita. To przeja wam aj dziakone dzieci Beata, Christiana a Matthias. Wizoty szitke wasze nuczki Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan a może Valentin. Dzieciam się zamknu so waju lubie maczeri, Maria a Marta a co was wujba. Riane kwasne swiedzin, dzienca jubilarom i przyjął.

a dżentzische wusowanie so gekonce gila, tu iż mam iść niekotre pokiewy za dżentzischu niedzielu za was. Dżentza przeproszuje domizniske a kulturne towarstwo Nebelčicach na dżiczace Čaporowe wiki. Kramoštič możecie tam w starych wiecach od popołudnia 2 maj, hać do wieczora 6 na swiedzieńskiej wódce, tam zmija też kofi a tykans. Na swójny swiedzień proszę też do Banžic Kukova. Tamniejszej komunikacyjskiej arenie oczekuje hostczy pisany program, a sobie są też w oczylne deremycze postaraja. Od popołudnia 2 maj do wieczora 6 możecie sobie tam uliczyć. A zjece zwiecza tyle dny, szako swoje 675. jubilej prynieho naspomnienia sy, czera mierzujem ze swiedzeniom a wustupom skupiny Horjany,

Je nedo na pojedný, s tym bieto naše honio-srbske wusowanie, dżęca 23. augusta. Tu przyzamknie so, niecko nedom delno-srbski program redakcje RBB z Kočebusa. Srbski rozwoz z Budešina sa jutra rano pečich zase przyzywi. Ja som Matej Cyš a przejubam się im rianu nedzielu.

0: Žnjone cas jove dolne vůžice cas kokotu. Cora su v Janšocach vapali kokota žinca v dešnje. Usledki a vesebnost živet kšome retovanišča máme pen víče za vás v programje, ale kak su zahadne konc tyženja v ohoze svešili, to mežome ninto svešaš. Marija Elikovska-Winklerova jotam podla bova a má zašišče za nás.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu už obejných let.
2: Ja som 6 džočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za čalet. Te žoča sú šikne z ochoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupónu. Sveju žoku jo sama oblikava se vie.
3: Mej se groni zo 4, ja som z ochoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je obleka. Ja slušam niento dom ložine. Ja som 16 let stará a se jaselím, také džínca naré. Mi se koní Luna a som 15 let stará. Ja bydlím v Ohoze. A kom ložina, sunním prétne raz sobu. Trasvu mám v Lenické. Vena jo mě oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nebydlím južo per let v Ohoze. Ja bydlím v Lipsku. Ja tam studíruju. Ale gáš sú te serbské náhogy, ho vejsú, jo, pön som radpötla.
1: Za sodu deku jo máš viezala strusacky a za gôvu Kenia vila kvišonkovú pyšneňku. Také pyšnotky sú ve ohozi tradícia. Na enkelsyna a enkeljúku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mám ríky frejdu, gáš obaj. Tobias ten rejtujo a Zofia jo pönu serbské obliacu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokota?
5: Ten opět jo do.
1: Možina jo se zmakala slis cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, já jsem přece pětla ve ochoze, já lůbujem toho, ale jedno jo v lišu přece tak šopve, ale já se vjaselím z žínca vělgin mocně na ten kokot.
1: Jo se jaselila i Ben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský vědník Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, žínca my jsme ve svém Gölce, zredné Kenje a mladé žouče redných drastva. Kenje šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne Gölce si ochoske jo.
1: A kto buď o ten král?
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
1: Abo vy?
8: O, ne, ja žínca nic.
1: Ved cerkvie sú pen šignuli spicaňskeju dujarskeju kapavu na sportnišču.
8: Jele piacela!
1: Fricovoj to nie jok się nic przepaść.
9: Kokot w ochozu je jeden wielki uszk, a wysepne pery za te burają byli, a mlożino stekie gotują sobą, wiele se przygotują tomu zwiedzinioju, pisze a jeza, a konie, a wielgin, wielgin se mi spodoba, aż wysyma, a zaszcze żucie budu w wysepskie drastwie sobą gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniściu jo se już najszło dość geści, a wej scenariu.
10: Ja jestem głodna, durstych.
6: Ja, durstych jo lacny, albo jak to groni mi lubi serskie.
11: Jo, nam se co pisz, a jeśnicu, co my tyki jeść.
6: Ale ty masz już nieco we głaszku.
11: Jo, a to jo, ja przece piję alkoholfrei.
1: Tyki Romi rów zagronita za serskie przeszania okrejsa z Privianysa jo przychwatała.
6: Prywatnie albo służbnie?
12: Ja są żynca prywatnie, o. Ja som všetci rára ochoze, o jo všetci lušne a jo, to mi veľký spodoba a teke moja přijašeka jo podľa.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňská fejoju.
13: Ten tykaňc sú pjaky naše máme a my předávame.
1: Píš ved tých vesem rejtariov jo ve zahadných letách bylo južo na nejmenej raz kráľ. Tak nie jo dujko trao, až jo Alex smeliš vetriu kokotoju gluhu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze ziółciami. A tylko Bruno Wilan, trzeci kral, nie jo dał przyglidariam a ziółciam dujko cakaś. Przy tak wysokich temperaturach jo to było za rejtarią, a Kenie za wierno upominanie.
4: Jo, to jo był napinający. Jo, szopo, wielgin.
12: To jo mi wielgin, gdzie jest podobało. My mamy nieco kral ochozy, a Jedem raz, jak to bużo tam bla super kokoże.
14: To ja żyńca tak, jako przece, tak redny był, a ja som tak wiasowa. Nie, to możemy z gęc nie zwieścić, to ja redny żyń był.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se uzikowałej szyknym rejtariam a tym, ak su swiezień sobu ugetowali. A szykne su se zgromadnie szwyrnuli do reje. A nien, ak jo to ważnia, su sobie krale rejujucy ze zawiezanyma wecyma łapili swoje kralowki.

V jelgin derje suve ochoze zasi pšigatovali a organizirovali vapanje kokota. A to vesemnje jo, až tam teke wiele młodych ludzi jo sobu ugotowało svježin. To jo wielicna wiec a hos piva Juliana Nadpor s wielicnym.

0: Rone jove naturie rednje, nie wece tak gorodze, ako veslet noch tyže njachyšči. A gaž sme vence duce, a se rozgledujome, přižo přece zase raz to pšašanje, kak groniš tym vesebnym rostlinkam a kvetkam. A komu su užitne, abo před kotarymi musíš se gledaš predk. Votom, jo se dajet rozgranjau znaja nature Jens Martin z Börku z Halberscholz Irenu, ako bydlive ochoze. Maria Elikowska Winklerowa, jo to rozgrono za nas zawapiła.
1: Znaš ty to mi Boža rec, ako zele?
2: Abo Beža rec.
1: Abo Beža rec. Dialekt.
2: Gottes Sprache?
1: Ja, to Beža rec.
3: To ja nie znaju.
1: To nie znajaš?
3: Ne.
2: Že on si ty to všetko nazbieral, to...
1: No u nas. Ja mam, to mam gumnie, to som rozbierał na Lipiańskich lukach, dlatok to ja Berkwach, ja to se teke zgubilo. A Boža rec, dlatok te su to brali, kaž te Žiši nie su mogli piedać, kaž te Žiši su zbrašne boli a su jeden sprachfehler mieli, ben parili a tym Žišam dali ako tej. A pen ja Bog tu rec let dał.
2: Ten Bog, ja pen jim... obrazil tu rec, ponieważ su te Žiši pili, ten tej z tego, pen su megli pičku a lepi, albo viecej pijedaš.
1: To ugleda tak, až to kvišo.
2: Žakaj
1: od njega toho?
2: Ach to.
1: To. No, nie, tu jano to semuška ho, kareca, ja, to je už vedkvišone. Ale to muze mokši u ruky byš, ja. Rono to, ten blutweiderich, medesüß, to šukno, ja, vet mokših uko. Tak ugly da ten blutweiderich, nitka gaš, grobla, aber abschi malkse teke. Ja, kak kronisch tomu, to rostu teke nas suchem.
3: To rostu teke na naših lukoch, ale kak se tomu groni, ja ne vem.
1: Na stražuje som to mi nogajce uslyšel.
2: Ve stražuje, ve tratka, no?
1: Ja, ve tratka, nogajce, no, až te stoje tak rostu ho inak nogajce.
2: Zajmne.
1: Ja,
2: ak bešon.
1: Ak bešon, šau je. Ale ty nemáš jedno mi...
2: Nie wiesz, jak się to mogło?
3: Nie, nie.
2: A te są takie długie.
1: A tu czoło znajesz tu? Ta rosła takie goli, nie? Szuzi.
3: No.
1: Szulcy koń zwrócą grony tomu pszosta czoła.
3: Ja.
2: Pszosta czoła?
1: Ja. Ty znajesz to, nicka?
3: Ja, ja. To takie rosło psia goli. Tak, ja.
1: Pod chojcami.
3: Ja.
1: To my wszystko pełne, penas ty u czoło. Ale ty nie znajesz drugie mnie.
3: Nie. Pszosta czoło.
2: No, na serske, a na nimske?
1: Landreitgras. Da jo teke Sumpfreitgras, da jo Binsaua na serske. Ja, sagst Binsaua, tu ciao Binsaua. Kaš den weg nutsch du jo do te ciao, pense Binse. Da ko pi groblach, o psa groblach. No, ale to ja Landreitgras, da jo nint Pschiberauer aufs Leden und jasach Lettach, da tok teke a Spierig, Pschir ist des schon do.
0: Böscher Rietz a Nogajce. Pšosta čaua. Serske rostlinske mienja te su kradu viele bocne. To zajmne rozkrono jos našteke vas pšinja svo na jadno mie, ak by mogali přeražiš Jencoju Martinoju. Vence to šukno zapisujo.
4: Tych

dajo se do pokazać, aż jo niewolnictwo eksistirowało już w antiknych usokich kulturach. Bęckie pepażone su równo tak petym sierpieli, ako zadłużone kniechtowane ludzie. Rozszerione je było niewolnictwo szuzi na świecie. Zińca uchadają z tego, aż suwet końca 15. stolecia przyniesli do nowego świata, do Ameryki, więcej ako 20 milionów ludzi z Afryki. Niżozemska je była w 17. stolecia jedna z największych kolonialnych mecnarstw. Oficjalnie jo królestwo jako jedno ze ślidnych krajów Europy wetperało niewolnictwo prydnego Julia 1800 czy a 600. W decemberie 2022 jo niżozemski ministerski prezydent Rutte przosuł w imieniu kniżarstwa wywedza się za ugbanu ksiudu. Ku 160. rocznicy wetperania niewolnictwa w januarie 2020 jo se teke kral Wilhelm Aleksander Wesobiński a zjawnie zagronił. W jego nadoku su zachopili przepytołaś rolu kralojskiego roda Oranje-Nassau w kolonialnym carstwie.

Tak pominiona złota doba jo była w 17 stoleciu czas wielkiej mecy za Niziozemsku. Stat je był ten czas bogaty, mecny we wikowaniu, a świetoznaty za swoje umiejstwo. Przekopołańska republika jo przesajżowała swoje wikowańskie zajmy z niezmilnej na mycu.

centrumie Nizozemskiego kolonialnego królestwa w krótkozrocznej Azji je Vereinigte Ostindische Kompanie dała systematycznie domacnych, a przygieźbnie tego wikowariu drugich nacji zamordować. A tak sukcieli dobyć wikowański monopol za wierce. Brutalnie a krzałnie są na przykład pedeśpili Kuby Banda, żyncajśnieje indonezyjskieje. Wedwiece jako 6000 domorodnych przeżywił masakr lepta niekotar 100. Nizozemskie obknieżył wetnięta świetowe wiki za muskat. Wiercu, ketaraż rozciojano na kupach Banda.

Na karibikskej kupie Curaçao mają nizozemskie wielkie niewielniskie wiki, a te używają tego Englandarie, Francuzarie a Szpaniarie przy pytaniu za żywołymi mecami. Nizozemskie wikowarie zamieniają swoją lużecu woru na produkty jako cukor, kawę a tabak, które też przydawają na europejskim marku.

W aprilu 1607 założył sto ci astrżaścia engelskich tyrdaków na pecajcznym sibrygu pet północnej Ameryki prydne trajne setliście Britów w Nowym Świecie. Wejowanie we jadnore przeżywienie je w biegu jednego lieta u 600 ludzi przysadziło ze żywieniem.

Ziemia se lib da geži za rolnictwo, ale se razio kubłaś tabak. Eksport to engelskie zawieścijo kolonii przeżywienie. Skerobywa ju plantaże wiecze, a treba ju ziłowe mece. 12 augusta 1616 przyjo do pedpołnocnej Ameryki prydne 20 niewolników z Angule. A stawizny niewolnictwa we peździejszych zjednoczonych statach Ameryki se zachopił.

z tym, że po 250 latach niewolnictwo w USA oficjalnie wetperają, z konsekwencjami wejują stat iści w 20. stuleciu.

aby dopominali na opory transatlantyckiego wikowania z niewolnikami, a informirowali we historyckich konsekwencjach, je UNESCO uwołała Międzynarodny dzień k dopominaniu na wikowanie z niewolnikami a jego wetperanie. Ben je kuždy lieto či a 20. augusta. Datum nie sú uzvelili případně. V noci ved 22. na 23. august 1791 je se na kupě Santo Domingo, žínca Haiti a Dominikánská republika zachopil historický zběžk nevelníků.

Takie niemskie przykupce suwet 16 stolecia opytali na twarz wikowańskie zepieraniście w Karibice a Afryce. Akle pak per założeniu niemskiego rajcha w 1711 su w niemskiej raznie pominali swejskie kolonie. W tom czasu su Wielka Brytanijska, Francuska, Niżozemska, Belgijska, Szpańska a Portugalska już obsadzili szerokie ziele ziemie, a tam natwarili kolonie. W november 1840 do februara 1850 suse europejskie kolonialne mecnarstwa zmakali w Berlinie. Przeprosił je kanclerz niemskiego rajcha Otto von Bismarck. Na tak pominionej Kongo konferencji su przy samym dopołnie rozdzielili miast sobu afrykański kontynent.

Dyskusja w kolonialnej zachodności Josef Nimskie zachopiła akle Keynes 1990-tych lat. Przy tym susy miast drugim we wiele nimskich miastach zmienili mienia drogu, ketareż su do tego mieli mie kolonialnych knieżków. Cały ryt muzeu jo uszy tego zachopił swoje eksponaty pechadające z niegaśnych koloniju, taś do tych krajów zasej sledk.

Licerunosz jo niewelnictwo miast drugim zakazane przez połszykne uzjawienie cłyskich pszału jo tuchelu jadne 500 milionów ludzi w niewelnictwu podobnych obstojnościach. Kto mu susza jo nuskan zioło, knechtowanie zaróżonych, a seks zioło. Europejskie usze sudnictwo za cłyskie pszała definiują moderne formy niewelnictwa nic więcej nuznie jako praksu we ketarejś płasie ludzie jako swejstwo drugich ludzi. Weno jo już 2014 pokazało na to, aż w artiklu 4 Europejskiej Konwencji Cłyskich Pszału se jadna wyżywy instrument. To groni, to musi se przecej zasej nowo interpretirować, gledajucy na usze standardy szczyta cłyskich pszału, a zakładnych lichotów.

0: Ensemble Resonantia jotobo z Renaissance Neomusiku. Ninto zmienimy muziku z mir radikalnie, a powiedamy sletny raz w tym tygodniu o K-pop, koreańsku popmuziku. Po naszym specjalnym ustrzewaniu stwórk, w którym się nam nasz fachnik a moderator Jakob Prydichkeit jego najlepszą muziku przedstawił, przyjrzymy po takim żyńca na końc tej serii.
1: Nie to wiesz, że już upiczku więcej w K-popie, a go chyści na zachopieńku tygodnia. A lepta by mogła kupka lepiej k zakończeniu tygodnia pasować, a go Curtis. Oni są najskierniej najúspěšnejšia muskica kupka 5. generácie kupku. Nekotare týždenie na cole single charts a viacej ako 15 miliónov followov na Instagram. A to šikno v prednom leže po staršej kariére. Cokotla, jo, Curtis tak úspěšne. Kradu jatnorie. Zvonky majú při samém doplne líchu ruku v kreatívnom procesu. Tokroni oni píšu svoje texty sami. Produciruju bity a wiersze muzykowe video, przez to, aż są przytom na mocne smernice labela wezane. To wypowiedują wesebnie myśleniu młodych generacji, w których samopostajenie jo centralny element. Miast tym, aż drugie K-pop kupki w przeżywienie wyjuju, jo Curtis niedawno aklo pytła mał marku w 200 milionów streamów za swój song Go.
0: Przed niekak letom jo song ujšel a fene su jen net za inoficjelny K-pop spiu zachadnego leta uzvolili. K zakończeniu našego K-pop tyżynia po takim Curtis z Go.

0: pożycenia.
1: My gratulujemy naszym narodninarkam a narodninariam tego tygodnia. Zachopimy w Drioku. Tam jo poniedziele 17. augusta narodniny miał Michał Hajdan. Zwonki towarzystwa Serskie Koparje gratuluję po takim żyńca jeszcze raz uczobnie doktoroju Michaeloju Hajdanoju k kulowatemu wesemżasetemu narodnemu dniu. Zdrowie jomu życe a dery mieszę. Niegajszny dwójkolietny przedseda okresnego Sejma z Prywia Nysa jo był teke dwójkolietny dzwonk towarzystwa Serskich Kopariu, a jo to towarzystwo sobu założył. Zriodu jo zwiesił Rajna Ulbrich z Chorzebusa. K 3-7-temu narodnemu dniu gratuluję uczobnie te przyjaszelki a przyjaszele Chorzebuskie domowinskie kubki. Za przyjduce żywieńskie lieto życzę wiele zdrowości, gluku a deremiesze. K 1-8-temu narodnemu dniu sme gratulirowali stwartk 20. augusta. Elze Marošova z Rónego jo miała cesne žien. Zvonki towarzystwa Nepilic dvor z Rónego žice žienca hešči raz strovotu a elan za přiduce živinske leto. Ze zviele rednemi aktivitami a to nelepe v krezu ľubeje familie. A žienca ešna predna jubilarka ta přižo teke z Rónego. 7-8 let jo žinca došvrnua Anne-Marie Hajnova. Teke za njo přijdu gratulacije od spichuvajnskiego tuaristva Nepilic dvor v Rónem. Svinsko na drogach a usmiuk na gubie. To je te cvonki tuaristva žice za přijduce živinske leto a předovšim kšutu strovost. 1-6 let svieši žinca ta zvierna duša Chorzebuskeje šule za dolnosersku rec a kulturu. Birgit Naglova ze Smogorjova to jo. Jeje kolegi v drecneje šule na nju žinca mysle gratulirujú vielgin učobne a žice šo dobre. A kulovatu lidsbu svieši žinca Lydia Kastnerova z Mösta. 7-te narodnine. To jo gęśba za svieżin, a k tomu gratuluję dzwonki waszeje domowinskeje kubki z Mösta. Gluku, strowość a wiasowe stunny we kresu lubych a przyjaszelu. Te dejszo miesz we przyducym żywieńskim lesie. Kati Sprigodolc nito z wami muzykalski przystarcy, jo? Ja ujadnam se z tobu, wena spiwa. Spiju wet Gerharda Gundermana, do serbszine przestajeju jo Hartmut Leibner.
2: Ja ujadnam se z tobą, mej magdę nie mnie

Lube přisłuchaki a přisłucharje, nasz niedzielski magazyn se ku końcu juchyla. Ale we Krzyszuje tam startuje nieco ta historyczna niedziela we balokopaniu. We prednej rundzie DFB-pokala zmaga te tam uża liga na Zvezkovu ligu. VfB Krzyszu przeszło prednemu FSV Mainz 0-5. Jadnap styri tysac fenu we Krzyszuje, za półtora godziny tam zaszwicaju. To bużo zawiesce krzasne dożywienie za fenu. Planas w serskim programie, że wicze zasi dali, dybkunie ziga 12, som ja zasi hoza was w studiu, a my słyszymy, jak susy w dolnoserskim gymnazjum je na szulski start przygotowali. A my zgonimy, co jo cora w Janczolcach przy kokosze losbu. Ach, to jo sebe tamten więc żnionego krala udobywał. W internecie pod rbb-online.de/sorben namakajoszo szukne nasze przynoski a powieści. A mnie namakajoszo ninto na domo i drozy. Ja som Diana Szecowa, ja se rozżognu jom a życzę wam hyszci rietnu nieżelu. Myszo se derje!